0: dubura wane ne bɔɔdeɛ ne ne bankye ne ne mako ne ne kontomla watete nyina ɛnwa bi ɔfa no wɔkwan mu ne ne nam no hɔa
1: wayi wo maame ahye wɔ
0: me maame ne walɔko wɔ fam wɔyi aduane ne so ɛsɛ sɛ ɛkɔ fie ankɔ adeɛ kye a obi ansi afi kwan so nti ma papa woloman bi ɔwɔduru hɔ a ɔnso firi nakura ɔduru a na ɔhyɛ ne ɛboa akwaa me deɛ ayɛ nanuɔma agye sɛ ɔfɔ so de aduane ne soa na woduru kurati a woafrɛ wo sister yɛ ama no abɛgye ne yɛlodu bɔde a mma me pan mu alodu yɛlodu aduane no yɛngya baako kora wɔ hɔ ɛna ne nnai memu memu memu saa nnoɔma na mesoaeɛ no mese memu ɛna ne nnai fase no kora deɛ ɛni 1 week a memu ntutume ɛno no gye sɛ nkwaraa bɛtiatia me mu a saa bɔne na medeyɛ no ɛho aduru a matɔ wɔdoɔ store ne yɛde bɔɔdeɛ ne time na mekɔ akɔhyɛm

0: kan na ugyina ne nkyɛn no watumi abɔ mɔdena kɔtwa ne patakali ano no ɛdeɛ ne sɛsɛ wode yɛ saa nipa sɛ yɛwɔ a
1: wa finish
0: sɛ wankɔ labor committeefo akɔfa polish na wodi amerika na polishfoɔ sɛ wo wahuri amena bim hyɛw na wosi akyerɛ polish ne sɛ wahuri na ɔhyɛ amena no m na wɔbem na wasa w'akyi ne wabɛsɔ ne nsa na wasa ayi no nsɛnka wurade
1: amen
0: akano a ne sɛ wofa telephone wapa anweaka bi sɛ wowɔ land bi wɔ ha ɛti wɔmfa four trips
1: mɛhwie mu ne so
0: david wiawia ne ho notwea ne patakalia no na otwaa patakali na no wieɛ no ɛna ɔko gyina akyerɛ baabi a na ogyina no dada halleluya
1: amen
0: ɛna ɔsan so bɔɔ saul sɛ saul saul adɛn na ayɛ deɛ wotie deɛ a ɛnipa yɛ deɛ
1: ɛkeka awurade ma ne mpade me sɛ mayɛ me wura awurade asa no bɔne
0: saul
1: sɛ mɛte me nsɛm aka deɛ awurade asa no
0: bɔwo sɛm kɛseɛ ma david david wiawia ne ho atwa saul patakali asɛ akɔgyina baabi bɔne sɛ saul hwɛ sɛ wodaayɛ no mɛtumi aba wo nkyɛn atwɛ sika atwa wo patakali awurade de wo hyɛɛ me nsa nanso yɛmfa bɔne ntua bɔne kente
1: nompare me sɛ mɛyɛ
0: david ka sɛ ɛmpare me sɛ mede me nsa ɛbɛka wo hene soɔ david gyae mu ma awurade sɛ saul ɛtan me a na wɔde bɔne ɛtua me ka a meme deɛ memfa bɔne nyɛ de ade
1: ɛntua ne ka
0: ɛna ma awurade hyira david no
1: yes
0: adeɛ ma awurade hyira david ɛne bɔne fakyɛ sɛnkɛ david te sɛ wo a ankɔku saul na bible no sp wokae wɔ no wɔ sɛ ɔtwa patakali no wieɛ no na ne sa kora ɛpo sɛ wotwa patakali mpo kɛkɛ agyinifoɔ ɛnɛ kristofoɔ yɛtumi mfa bɔne nkyɛ ɛti yɛnhyira alɔko baabi because leviticus chapter 19:17-18 na kasɛ
1: ɛntane wo nua wowakoma mu
0: ɛntane wo nua ɔwowakoma mu
1: kana ka wo yɔnko
0: anim wo yɔnko anim
1: na woansoa ne ho bɔne
0: na woanyɛ deɛn
1: woansoa ne ho bɔne
0: ansa na wobɛtumi ne bɔne akyɛ no de sɛ woyɛ nipa a woyi asɛm yɛ
1: deɛnfiri mu
0: nti woansa wode obi ho asɛm bɛhyɛ ɔ mu pɛ na nipa no bɛyɛ wo tamfo nti bible sɛ wonya fom wɔ akananim
1: na woansoa ne ho bɔne
0: woansoa ne ho bɔne na kyerɛ sɛ hameɛte aseɛ sɛ sɛ wode bɔne obi ho asɛm anaade obi de ayɛ wɔ ayɛ wo ya sɛ wode hyɛ wo mu a aha ma mete aseɛ sɛ saa nnipa no bɔne nyinaa no ɛhyew ɛne nti na wohu na na woyɛma yɛde ade ne mmɔgyaa bi abɛdi wodie mu ɛti wohu na na ayɛma hyew wohu ne nnoɔma mpo kɛkɛ ne ba koraa na wobɛhu no a because wode ne ho asɛm abɛhyɛ wo mu ɛti ne ho asɛm bɛhyɛ wo mu saa no wode na bɛyɛ nipadua baako nti ne mmɔgyaa no bi wodie mu nti ɛberɛ bi a wohunu no na ayɛma hyew
1: ɛntɔ werɛ
0: nti bible sɛ deɛ obi de ayɛ woɔ no ɛntɔ werɛ
1: na ɛnya ma ho menasepɔ
0: na nya wo nua ho deɛ
1: menasepɔ
0: manya wo nua ho menasepɔ deɛ asom asi deɛ ayɛ me deɛ na hyɛ wo mu sister bɛa ɛnɛ mmere baabi a wiase adurɔ yi yɛdwene wɔ bi ho hwɛ sister asisi akyi sɛdeɛ ɛsi so fa a wode ato wo adwendwene so a ɛso a wode nam wiase hwɛ blayi wait a wode ato ho so a wo mɛsico fees wonwene wiei lat bell wonwene wiei wata wobɛɛ na atorɔ gyss yi wonwene wiei hyɛ sɛ akora resource wo bɛba wohia 13 million 12 million wonwene ho wiei woakɔfa obi di